non ram tar sing tam bi tang iru kasen iru mar me ili me kardon sori pen krung ching sai tha ti hawar chon nang je tang iru kasen Eru sarlong ki pen me kardon suri kan krung ching sai an se me karpo marali tang eru kasen.